0: Mi zamirisa.
1: Issa sennata gradina, ljuleka mi zamirisa. Umdalečna zad zamina i srce mi bolno svisa. Vrnah se v cetušta mladost, setih trepeti i sladost, ljuleka mi zamirisa. Setih vsičko što več nema, deto be i veče skrisa. Ni razhoždahme se dvama, kak duša mi se unisa. V majska nošt v gradina mlada, pod nebesnata lampada, ljuleka mi zamirisa. Koliko dumi, strastni, nežni, ah, srce mi slatko svisa. Tam, pri kartopite snežni, a zefirat zarazni se miris ljuleku nad nazi, od ljuboven dah talazi. Ljuleka mi zamirisa. Dolgo